Twoja kompozycja, jak pokażę, nie ma zabawy muzykę, nie jest zakrętne.